0: Zaszczelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko,

0: 102 Opole.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełny bagno i podróż do nigdzie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Feska 2.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, Obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdys Olewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem. Niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: Nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się dwie tego rodzaju piosenki: Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż dwie ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa kogo skarcić za Hołdysa, czy kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym, można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego" Jaruzelskiego, a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób: Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. "Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej", opowiadał Olewicz. "Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali

0: świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w Pocztówce do Państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkoń, bardzo mi miło, cześć.
4: Bardzo mi miło, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
3: Czas płynie, ale nie widać tego po Tobie, świetnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
3: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
4: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
3: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
4: Zgadza się.
3: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
4: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była mimo wszystko czasowo przynajmniej, na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10. I tak.

0: szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, jakbyś chciał zapytać.
0: Słuchaj, nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamoo, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest fatamorgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz.

0: teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w najlepszym momencie. Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
1: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę albo najwięcej z lwa.
0: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Luciola, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: Ale wiesz, co jest piękne, że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym utworem, czułam, że idziemy w dobrą stronę. Miałam taką pewność, że to jest wyjątkowe.
0: Jak długo trwa proces, albo jak długo trwał proces tak zwanego przygotowywania się do tej decyzji, że okej, mogę wchodzić do studia, jestem gotowa?
1: Sama praca nad albumem trwała bardzo krótko, poszła bardzo sprawnie, ale przymierzanie się do tego, analizowanie, czy jestem już gotowa, zabrało mi tak naprawdę kilka lat, bo ja wiedziałam już, kiedy Marek zmarł niespodziewanie 10 lat temu, że przyjdzie taki moment, kiedy ja będę chciała sięgnąć po ten repertuar, przypomnieć, jak wiele dla polskiego rocka zrobił Marek Jackowski, no ale z taką myślą bujałam się z różnych powodów jeszcze przez 10 lat, zanim weszłam do studia, żeby to nagrać.

0: Lipstick on the Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: A to nie jesteś pierwszy, który
0: jestem
1: tak
0: pierwszy,
1: mówi?
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll?
1: To był proces naturalny. Ja mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: I są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszkoń jest wolność?
1: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło: w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
0: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
1: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość. I moim nałogiem z takich codziennych, banalnych spraw jest kawa.
0: I czekolada.
1: Która zresztą stoi, tak. No można to też połączyć. Czekolada, kawa z czekoladą po prostu najlepsza, no.

0: Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz "Kiedy sobie wspominam", to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie? Bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja często? Nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należy do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą
0: na
1: o tym,
0: sofie.
1: Jak to było tak, jak to było cudowne. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam sobie ten czas, kiedy te piosenki były takie bardzo aktualne, królowały na listach przebojów, ale to służyło temu, żeby stworzyć ten projekt, a nie temu, żeby powiedzieć sobie, że wtedy było pięknie, a teraz jest jakoś inaczej czy dziwnie.
0: Wiele rzeczy się zmienia. Raz się zmieniają rzeczy na lepsze.
1: A i tak dochodzimy do tego, że oprócz błękitnego nieba w życiu...
0: Niektóre rzeczy zmieniają się na lepsze, niektóre na gorsze, ale niebo zawsze jest to samo.
1: Tak, nic nam dzisiaj nie potrzeba.
0: Tak, i nie trzeba robić w ogóle hałasu, tyle hałasu, a tu taki nieład klasycznych harmonii dźwięków widzę w tym numerze.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Jest głośno, jest
1: szybko. To jest numer, którym bardzo się pobawiliśmy. Ja również tutaj odważyłam się pobawić trochę bardziej z interpretacją, więcej jakoś bardziej zaszaleć.
0: No bo to taki twój styl, czy bardziej wolisz ciszę pośród czterech ścian?
1: Ale trudne pytanie mi teraz zadałeś.
0: No.
1: Bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
0: Ekstrowertyk.
1: Potrafi
0: introwertyk.
1: Się zmienić z minuty na minutę.
0: Mm-hmm.
1: Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. To jestem kobieta.

0: lubisz tańczyć tango?
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Roxane z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać i ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałeś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu. To on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam. Więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze. A było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało. Dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żalił ci się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: był
1: nigdy.
0: Tak skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklasku i rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na te? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć się na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany. No piosenkę, którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej.
0: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
1: No zdaje się, że
0: jesteś wyjątkiem.

0: O czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie. Teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam, jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia i czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka, mój...
0: A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli, tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana.

0: Kocham cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym
0: bo
1: bardziej,
0: słyszałem, że... Słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju. To były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej, ale
0: nad którym
1: szybko...
0: numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No, no i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem.
2: Kocham

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. Oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.

0: Kora z Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
1: Ja mam taką nadzieję, bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
0: nie musisz
1: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
0: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
1: Tak jest.
0: Do zobaczenia, pa.

0: SK2, magazyn muzyczny.
1: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
2: Cześć.
1: Goral, nie Góral.
2: Nie.
1: Nie Góral.
2: Goral.
1: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
2: Damian, Góral na przykład.
1: Damian, albo Dawid. Góral. A lubisz góry czy nie?
2: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
1: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
2: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
1: I trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
2: Tak. Bartek Cioczek, tak, Czarek jest. Dziadosz. Mm-hmm. No i to tyle.
1: I co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
2: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym, Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole. Ale założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
1: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
2: No pewnie, cały czas.
1: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały.
2: No nie wiem.
1: Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą, i z perkusistą, dlaczego by nie. Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
2: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole. Kole.
1: Ale fajnie, wydzielone. Dyrektorka się zgodziła.
2: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas. Zadowolona była.
1: Dumna jest z ciebie.
2: Dumna bardzo, jak najbardziej.
1: Ja to jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
2: Z muzyki.
1: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
2: nie,
1: chodzi o to?
2: Nie, no, z polskiego, tak.
1: Z polskiego.
2: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło potem, że zacząłem pisać teksty. Z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
1: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
2: Tak, wszystkie.
1: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
2: Nie wymyślam. Mm-hmm. Jestem sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny, czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia. On nie

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina. Muzyczne dziecko. Czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki happy set, hymn 78, coś w tym jest? Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały?
1: Tak. Zgadza się, happy set, stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak coś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie w Rzymie, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. To jest, koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis. Ta miłość, związek dwóch osób, trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
2: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast...
1: Kto ma ostatnie słowo?
2: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
1: Tak jest.
2: To...
1: Niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
2: To gdzieś tam, no, ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral i Karus Phil. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o tym miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchu? To jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cioszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Mm-hmm. Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, bo tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele, bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu. I
0: masz tyle. Wysokości?
1: Nie.
0: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne Dni.
1: Zgadza się.
0: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
1: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No, na tym bazuje w zasadzie muzyka. Na tym, żeby zapadają w głowie.

0: gościu radia SK2, bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil, Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą, dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne, całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara, mitologicznego, a potem ludzie zaczęli przekręcać, właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego, i potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej, i w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było, no to może pójdziemy w tę stronę, jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie podziemie, mrok i depresja.
0: Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne odczucia zawarte?
1: To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach. Wciąż nie.

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jesteś introwertykiem? No. Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się...
0: Ja jestem jeszcze ani jednej nie napisał.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego, pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie. I...
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. Natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: Wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się?
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.

0: muzyczne.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później.

0: Zawsze chciałem być blisko ludzi. Nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak Minął Dzień, Do widzenia przyjacielu, Nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sara Hibito Bambino.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać całej płyty Krótkiej historii o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin. Potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele. No więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani.

bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz. No i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgosce. SK.

0: Zespół Wilki przypomniał nam brzmienie początku lat 90. Helila Masabachtani na antenie Radia SK2. Dziś w kalendarzu oczywiście sobota, ale 10 dzień października to także bardzo śniadaniowe święto, a skoro to radio śniadaniowe, to o tym powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Owsianki. Może to jest jakaś inspiracja na wasze śniadanie, chociaż wiem, że wiele osób tej owsianki nie znosi. Jednak jak się doda różne fajne dodatki, to rzeczywiście owsianka może smakować wybornie. Owsianka to jednak temat typowo śniadaniowy. Z obiadem się nie kojarzy, a my w Radiu SK2 ostatnio wybieramy najlepszy polski obiad. Zarówno zupę, jak i drugie danie. Ten plebiscyt trwa na naszej antenie i na sk2.pl czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki. A na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten Narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sara James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
3: Po co?
2: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
3: W sumie, gdzie mam pójść?
2: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
3: A po treningu skoczę na saunę, co?
2: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Tato, co znaczy negocjować?
1: Szukać porozumienia.
0: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt. Blisko, po prostu.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Przybyła. W niedzielę czekają nas wielkie sportowe emocje. W Stegu Arenie siatkarki Unii Opole podejmą ekipę z Bielska Białej. Początek meczu o 15:00. Natomiast w Itaka Arenie piłkarze Odry Opole zmierzą się z Miedzią Legnica. I to goście są faworytami tego spotkania, bo po 9 kolejkach zajmują wysokie 5. miejsce, a niebiesko-czerwoni są na 14. pozycji. Pierwszy gwizdek o 20:15.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowanie oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
5: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszy pacjentów.
7: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony i od razu życzę Wam, żeby w ten weekend przychodziły do Was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie. Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu. SK2.

0: Kasia Cerekwicka, jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka, pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła, przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem, mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego oto albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2. SK.

0: Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień już zaczyna pokazywać to swoje chłodniejsze oblicze, chociaż jeszcze tej złotej polskiej jesieni trochę ma do nas wrócić. Na razie chłodniej niż w ostatnich dniach, w wielu miejscach też więcej chmur i deszczu, no i też niestety sezon przeziębieniowy się rozkręca. Dlatego nasz reporter Rafał Różycki zapytał na ulicach Bełchatowa, co robić, jak żyć, jak sobie poradzić z tym jesiennym problemem.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
2: Miodek, cytrynka.
3: Wyrabiać swoją własną odporność.
2: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw.
4: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
5: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę.
2: Warstwowo, tak. Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Dbajcie o siebie, a ja do tego wszystkiego jeszcze dorzucę porcję hitamin, czyli hitów, które gramy na antenie Radia SK2. Za moment, co w sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy. B012. Bledka. Po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
6: SK2. Autopromocja.
7: Pomidorowa czy żurek?
6: Rosół czy barszcz?
7: Schabowy czy mielony?
6: Pierogi albo bigos?
7: Które danie jest najsmaczniejsze?
6: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
7: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
12: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
13: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
17: Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
19: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
20: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamo, ten bohater jest dziwny.
2: Nie lubisz go?
1: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
18: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć
1: przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
16: Mówiła Arnata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
18: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
16: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
19: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
20: Dzień dobry. Sobota, godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też ciekawostek, legend. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
19: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Nie.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
1: Ładocha na pożarcie.
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie. Obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze. Piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny, czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny. Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccię. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez te chwile poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl. Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99

0: cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak. Czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego. Ale mamy też pejoratywne znaczenie, ale burak. No słuchajcie, tak to bym nie chciała, żeby ktoś do mnie powiedział, no ale rzeczywiście lepiej powiedzieć ale burak, albo przeknąć na przykład też tak kulinarnie, a niech to szczypior, niż używać słów, które oczywiście mamy w polskim słowniku, ale po co? Ja bardzo lubię buraka z uwagi na to, że można przygotować z niego różne zupy. Bo nie jest tylko jeden rodzaj barszczu, mamy kilka rodzajów barszczu. Na przykład mamy barszcz czerwony, który przygotowuje się na święta. Tutaj taka ważna uwaga, jeżeli robicie barszcz na święta, jestem pewna, że robicie co roku. Barszcz taki wigilijny warto przygotować dwa dni wcześniej, bo on musi się przegryźć. I to też jest taka właściwość buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barszcz zabielany. To moja babcia robiła taki barszcz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane. I pamiętam jako dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No u nas upały, w tym roku szczególnie, były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek. Poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to właśnie one nadają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, no, ponad pół roku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Cię w radiu SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
5: Po co?
4: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
5: W sumie, gdzie mam pójść?
4: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
5: A po treningu skoczę na saunę, co?
4: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Przybyła. W opolskich Heliosach nowości. Przedpremierowo możecie zobaczyć tam Czas, który nie nadszedł. To polska produkcja z Agatą Kuleszą w roli głównej. Digger z kolei opowiada historię człowieka, który wyrusza w szaloną misję. A na dużym ekranie m.in. Tom Cruise. Całą rodziną możecie wybrać się na Vincenta i Legendę Oceanu. A ja z całego serduszka polecam wam też W sercu dziczy z Bradem Pittem.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
8: Jest południe. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
8: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No, umówmy się. Serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem. Cukier do kawy, cukier do herbaty. To było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa, przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Markgraf. I on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja. No bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego. A tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy. Więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Markgraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc teraz posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w radiu.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro, a może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania, oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plastry pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto, wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne oczywiście, mamy obiad i kolację, to ćwikło się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, ugotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną, która będzie oczywiście po polsku.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt. Blisko, po prostu.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to o nas. Smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.

0: chyba ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. sk2.pl, serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie, dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka. Jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować gar barszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakłuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik. Ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny. Jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem. No i pieczemy takie buraki około godziny. Czyli godzina to jest bardzo długo. Ale jak już mamy upieczone buraki, hulaj dusza piekła nie ma, można z nich zrobić pyszne potrawy.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę, czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Mikołaja Docha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: I po reklamie.
14: Jest 13, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
15: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, grozi mu dożywocie.
14: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
16: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
14: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
17: Minęła 13, dzień dobry się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie już w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od wilków zaczniemy.

utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem, to ten utwór Zali właśnie. A uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulinę, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasjusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo, a cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie, no i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero. W zasadzie teraz tutaj Deep Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, a do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama. I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: Oj, pogaduchy do rana. To jak się psiapsia z psiapsią spotka na tak zwaną nocowankę. Może dzisiaj przed wami taka nocowanka w sobotę u kogoś. Zupełnie inna sytuacja wygląda, jak się facet z facetem na noc spotka. To pogaduchy, no może podśpiewujki bardziej bym powiedział. Podśpiewujki do rana, ale facet z facetem jak się spotka, no to albo grają w FIFA, czyli albo jest FIFA, albo jest lufa, czyli grają w te czołgi.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
19: Michał Przybyła. Jutro niedziela, czyli dzień lenia. Ale jeśli chcielibyście się trochę poruszać, to możecie na przykład wybrać się na zwiedzanie wieży ratuszowej. Pamiętajcie, że działa już też ślizgawka na Toropolu. A gdybyście chcieli trochę potupać nóżką i poruszać bioderkami, to wpadajcie do klubu kawiarni Oppo na Da Fucking Lazy Sunday. Z głośników wybrzmi groove i house. Impreza startuje o 15. Możecie oczywiście też wybrać się do kina w opolskich Heliosach. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
20: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
21: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
20: Władze partii czekają teraz na weryfikację doniesień przez służby. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
0: No już po 14, zobaczcie jak to leci. Wyobraźcie sobie, że gdyby nie była sobota, tylko byłby na przykład wtorek albo środa, to dopiero kończylibyśmy pierwszą zmianę, a tak to co najwyżej możemy zmienić nogę prawą na nogę lewą, jak ktoś miał założone tak i mu zdrętwiało. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość, jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu, z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejscami.

To, że życie jest jak wino, doskonale wiemy. Pytanie jest inne i następujące. Czy mamy korkociąg, czy nie mamy tego korkociągu? Czy korek nam wpada do środka, czy wyciągamy go na zewnątrz, czy w ogóle się ułamał i w ogóle nie otworzymy nigdy tego wina? To są takie pytania nurtujące na sobotę. Pasują jak ulał. No to teraz rozmowa przez ocean i Mary Lardowicz.

0: tych schabów. Muzyczna, dobra porcja emocji. Specjalnie dla was, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
5: Po co?
4: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
5: W sumie, gdzie mam pójść?
4: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
5: A po treningu skoczę na saunę, co?
4: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, dr Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosza z apką.

o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.

0: skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tato, z czego były pierwsze książki?
13: Z glinianych tabliczek?
12: To jak wtedy zaginali rogi?
14: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
0: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. I tak powinien powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Messiah, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak, żeby życie miało smaczek. Raz tak, dla każdego.

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Na przykład jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru. Zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

Najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyrzy na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce Wygraj wybieracie zupę, drugie danie, a my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie.

0: jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Kleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję,
2: bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

I tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek: ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobne jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

Prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór, ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja, grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś,
1: jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Sun and Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w

0: i wybierz wolność w rozsądnej cenie. Struxi. Więcej niż mieszkanie.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już oczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
5: Po co?
4: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
5: W sumie, gdzie mam pójść?
4: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
5: A po treningu skoczę na saunę, co?
4: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie i dobrze i tylko po polsku po 17. Proszę bardzo, można puścić oczko teraz do szwagra, jak się spotkaliście rodzinnie, bo to utwór zatytułowany Za szkłem. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ta niby pierwsza w balecie, to prima ballerina od Margaret. Może być też prima balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na balleron. Też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj. Świat.

Kung Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi, albo nawet i nie, i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, no to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk, herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

Ich bin

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: miłość, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,